0: Beat.
1: Check, check. Check, check. 7-6. Słuchaj. Zeko. Weź tak. Tylko mnie im zwilicht.